Als Dobrich Pschikwado wukno Druse, deutlich Dobre Hesswo, zapschichodno Temu, Gaxoludjo Jivi Budeschinje, a jeho Wokolinje, runje to, zemischtanske Sache, niestwo Wiedzic, a startuje tuisch Napraschowanie. Pschipadnie wuzwolinje Wobidlerio miesta Budeschina, a segmenu Dobrusza Huska, Wulka Dubrawa, a Budestetze, ze hodzi Jakub Schitz Maleschetz, z niestwa Chidwa Honie, Hoki Aradworja, dostanu Pschepproschinje z Pusztus na neue miestem Hijo Macze, bo przychod nicht nach Dustaniecze, tak zdzieli to rycznik miesta. Praszecz, cedza so ich za temami gajsz bydlenska kwalita, za staranie, zromatne żywienie, a poskitki za swobodny czas, a woczastwienie. Z toho nadzieja so miesto do poznaczu za dalsze wubicze regiona. Dalsze zamiaj też zromatne dzieło komunu, zesyniecz.

0: Rosrost je najprej raz malo pozitivno signal, dokel špoka zuje, so nie ličba dalje votebirava, ali so lohko zrabava. Obladaš li se dohodobne vuviče, je jasne, so ličbe přišodnih let džesatkach sönje votebiraja. A duš ladame do katolskih Serbo, nie to vo vele hinak. Za cuki to voznamenja, ona dobi dalje přemyslovač, kak na tute vuviče reaguje. Tomu sušia nowe pucze dusze pastorstwie, silniejsze zawiązanie lajku, a znano też strukturne zmiany.
1: Katolska cyrki stoi przed wielkimi wyzwaniami. Potrzebna jest jakaś informacja, Bettina. A z tym minutko, biedę nasledem, mój prajmy, dobre ranie, a dobry start do nowego dnia. Znamaj, Bettinu a Katku.
2: Zeli raz w delana. Poladaj za ton lepszy szyku, ke katrejś moje myśle duch.

0: Ani zbożymie, ale dobranie, praja nietko, wam lubi dzieci ludki.
1: Jasem Ludk Pito, eksperta za borakausva a prysle. Ludkaj mato, juro, kic bujtaj.
2: Dobre ranje. Hat stres meme dżentzarjane, vedro?
3: Poskaj, Kito, to môžu či nedam dokładne rec. Mam novú viedrovú aplikáciu na šmoratku.
1: Što?
3: Aplikáciu. App. Dá mi viesči, kajke vedro bude.
1: Kajšteka, kuzvorniča, kýž do štlínčané kule lada a nešto viesči. Ja poladám radšo z voknom, môj ľube Juro. Pretač tvoje šmoratko mi bajky baje.
3: Totla žané bajky nie sú. Tu stejí? 9,9% deszcza. Tu iż snedamy dżęca raczo nucka, a nic na terasy.
1: Pa, nietko mam si wo twojo szmuratka rzedzdać, dżę snedam.
4: Przestań taj so wadzić. Ja spuszczam so na

0: Jura, a kryju blido nutzka.
1: Ja ci pomam, Kito.
2: Kito a Juro, woj może taj nutzka kukać. Ja pundu najprede raz von. Nus do nebia ty knycz.
1: Mato, nie zabudź przedeśnik.
0: A gumiju we szkolnie.
1: No wiezo, je bies kapy von. Ja hižo raz horce čaj napariu.
0: A ja pundu po trene za matove mokre vose.
2: Kito, Juro, pojtaj spiešne, to drbi taj vidžeč.
0: Mato, što da je, ja prini raz diš ne vidžu.
2: Nije, nije, ne menju diš, ale ach, pojtaj kvoknu, drbi vam aj ništa pokazač.
1: Wow!
2: Krasne!
1: Cool! Tajke pisane barbe!
2: Dučel!
1: Gajš v bajce!
2: Doči tvoja epše radziva neje, he, Juro? Drude so dola vupadži z voknom ladač nic virno?

0: Bitch Minchino, Donnerbus hat Michel.
1: Polizias G.
2: Hej, nie mal trochu mystiska je wiecko trużwa miako prinju. Powiedam, stu je był na Olbe kupać, a je tam zabył swoje trije, swój autowy klucz a czasnik. To prasza so policja, tute wiecy buchu tam menujcy namakane. Najhorszym padże je so tam niezbożo stało, tyż to policja nie uzamknie. Na internetnej stronie policji su fota, znaczy wam niszto z wiecu znate, a możecie tam dale pomać. Na A4 we wysokości Budyszyn Zapad jest o niedzielu popołudniu pana stała. Bus nie jeżo dalej jedźmo, ją dobiachu w odwlec. Dwaja sztuce ci sobu jeducych suwoniowi w obornicy do niedalokého autodrohového odpoczni szatu wezli.

Grazie wielki. Nasodem je prosnina se bliža, jene šišče 4 posto mame vyše, dež votličime je náruce, keľko dňu hišče sú. A potom prosninach vesela so šulagi a šulerio a ľudži, koci šrunie vukubvanie čina, zaviesče tež na riane vulieto, nic jenož do dálokého dola, ale tež pola nás ve vokolinie môžeš se tuž to votkryč, miestrujem šako tež Drieždan a Lipsk tuž to skiča a Ture podzwej Sakskej może dzieci młodostni a młodzi doroszczeni z tak mianowanym prostnińskim ticketom planować. 60 euro po statutu pwaci, a z tutym zmierza szulerio, wuczomnice aci, kocisz dobrowolną służbę wukonia, bo taki macz to 21 lat, z jezdżynku prostnach szitkę, busy a żeleznicy wużywać, a tyż wulety do Saksko-Anhaltskie a do Durinskie są samo możne, szako pwaci tutun ticket podzwym sredzie o niemskim wopkatnym zjazku, a z tym też hać to Halle albo Altenburga. Tu tun prostnicki ticket za 60 euro posta dostaniecie przy sich automatach, pola busowych szoferu, albo też na tutych serwisowych miestach, a też w czach samym możecie taki ticket kupić. A potem macie 6 tygodniu mio przed kontrolą tak rzecz.

Mam pokiebe załas. Serbscy seniorojo dżen sa zaso szkotuja, a to po południu dwiema i małym wosyku niemscy klein hęchen w tamniejszym sportowym kazinie. W Budyszynie jest dżen zaproszeni na kino pod hułym niebiom, a to na dworze rodu. Wieczor na podżesaczych pokazuje film Terapii für Wikinger, je to dansko-niemska krimiowa komedia. W Wojerecach z miedżąca mieszczanska rada po sydżynie po południu pieczych na żuli radnicy we Wojerecach. W Maliszycach zetka sydżynca gmińska rada wieczor sedmich we wiesni zetka wanski rumności. Jutze woswiecze Žižinom pod Mirovým dubom 40 let kur Žižino, 105 posta let Mirový dub a 625 let Žižino. K tomu zaspiewa jutze woswiecze 60 serbski muski kordelane. A tež v hodiu maja jutze spilne wieczor od wieczora 60 na Farske Vúce hodiu. Ludowe nakładnictwo domowina przeproszuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną premieru, a to jutze na poszturioch do zarodki wiedy Radworiu. Bez rzeczyszczu zariadowania z tej premiera nuje buki knihy Dożywi przyrodu. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty Żywienie na krybiecze, a Maria Koklina przedstawia potem nową edycję pomia Dysz so zela zelenia wulit do raja zelu a rostlinu. Potekim jutze na poszturioch na zarodzie wiedy w Radworiu.

Zoje niemskie narodne mustwo partiju przeczuwa Paraguaje pszira, a z tym hiszo dalej nie przyjdzie światowych mistrzostwach, to jedzenca za sportowych fenu zrudzaca, nowinka dżęsniszego rania, ale też z wieselacu za serbski sport mamy. Szulore serbskiego gimnazja są mianowicie se czera pokal domoj dobyli we finalu za beach volleyball dobychu woni w mieszanym teamie w starobnej klasy u Sztonacze finale w Drieżdżanach, a tobie potem też finale, tak rec za tutu starobną skupinu w tutaj starobnej skupinie samienicy potem jac dalej na zjazdkowi runinia nieraje, ale jedno już w bazorkach na krajny, ale kaszprajne szulary serbskiego gimnazja w starobnej skupinie u Sztonacze są finale beach volleyball dobyli, a z tym zajasy pokal sobu do Budyszyna.

0: Kontra dazu belgie, nauerse mir, at du mams awas, neko treppo gibe. Serbste Seniorojo, Jensa mauem Vosegu, Skotuja, a to popudnju dvemaj, tamnišim sportovim kazinje. Malešanska gmenska rada zetka so Jensa na posedženje v vjesni zetkavanski rumnosti, a to večo sednih. Vojerovska mieščanska rada zetka so po podnju pečih na žoli radnice v Vojericach. V Budešinje doživiče dženca zaso kino pod tujem nebjom, a to na dvorje rodu. Večo na počesačih pokazuje film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiova komedija. V Žičinom vosveča ljudce pod Mirovim dubom, nedom tsi svečenje, 40 let kor Žičino, 105 let Mirovi dub a 625 let Žičino. K tomu zaspiva ljudce od večera 6 srpski muski kor Delane. A spevne večer zmeja ljudce tež v Hodžiju, a to 6 na Farske vudce. Ludowe nakładnictwo domowina przeprosuje zromadnie ze serbskim eksperymentkampusom Radwo na kniżną prezentację Jutze na posztyrioch do zarodki wiedy przedstaje się noa buki knia do żywej przyrodu.
1: Salut! Ça va bien? Nu check? How you are doing?

Also selbst geruchtspu, so tisch wusewanski czas, czym spieszni szaminie. Tu te tytule, dżem zachano jeszcze na nas czekaja. Stu wiesz, to budże, spiła Jörg Weißelberg. Wostaj mnie, proszę Weronika Kalinuczczyna. A hajszak, hajszak, tak reka tytuł Marka Smoe. A nie tylko i najpierw raz Olivia Dean narzecze.

0: Policja z G.
1: Stu je był na Olbie kupacz, a je zabył swoje trzyje, swój autowy kluczik a czasnik. To prasza so policja. Tute wiecy su tam jenujcy namakali, najhorszym padzie je dojszło tam k niezbożu, tyż to policja kešprajne nie uzamknie. Na internetnej stronie su fota, znaczy wam niszto z toho znate a możecie dalej pomać po takim na internetnej stronie policje. Na A4 we wysokości Budyżin Zapad, jest o niedzielu popołudniu pana stała, bus nie jeżo dalej jedźmo, jun dobiachu wotwlec, dwaja sztucy ci sobu jedu, cór su woniowi w obornicy do niedalokoho autodrohového wotpoczniścia, dokutka dowiezli szako kuźdowie. Kajke temperatury niedzielu su kniežili, a noce na punželu su paduši budyskim v obchodze šklincu automata skuncuali a su tam cigarety a tobak hodnoče 340 € pokradnili.

0: Krótko pobiel na dziewięcie, 8 godzin 16, a nie tylko mamy końc junia, posledni dzień junia, Sjatojanska noc je po takim dawno nimo. Miestem bywają dny zaso krótsze, a noce dlesze, a to wiezo jeszcze nie pytniemy, ale leto sa nachyla. I nic za to si tu na Insta namakała, Petina.
1: A tu wupada tak, za su kocinie rynczki romaka za so dele jeli, żni romaka su po takim wodzamknene, a kaj spisa kraba tu im loku wyswit na swoim akauncie na Instagramie maja rostliny nitko pod zimiu kwile so za so regenerirować. A tež dość dżęca jutce leczo cyle krótku przestawku zapołoży je kuloska MKH miniane hoce dny wużywa sobie żnie jęczmienia wuspiesznie zakończyła, a prynie hektary moczyła. Najebać ekstremnych temperatur, choć kiedy na 40 stopniom, tak pisaja na Insta, bych już nie dziakowano angażowanym sobudziłaczeriam, a też pomocnikam wuspieszne, a jęczmien kulowe je domkowane.
0: Iżo, kunst tydzenia, biegu tydzenia, nauroczy sa potem za so suche leczo, a z nim potem też sečo močave.
1: Zavisče.
0: A dokaj oni dovožuje do starého mvina. Potem piska netko skupina horene.

0: Wasem hodzi in 23, a na tutem jest niż jako poprawom zboża przyjemy. Gratulujemy.
1: Przyjemy zboża.
0: Ale dżęca, nie mam tu prawo gratulacji, ale mam sposkietkować, albo wutrobnie przeprosić na narodnicki kofi. Jeli sobie wasze dzieło miestny raz w serbskim domie Budyszynie. Tutun serbski domie nucytun w oswiecilica swój 70-letni jubilej wotorenia. A tohodla przeprosuję. Domowina Macica Serbska a założba za serbski lud swoich niedyszych sobu dziewaczerju, kociż su direktnie serbskim domie Budyszynie dziewali a skutkowali na narodnicki kofi, a to sredu 8. julia po podniu. Niedoszli sobą dziewaczerio, kociż cel czasu rady wopczylić, niech przyzywia so hać do Stwotka pola sekretarki domowiny w Budyszynie. Jelice czasu potekim na narodnickim kofiu serbskiego domu przychodny tydzień sredu wopczylić. Przyzywcze so tutun tydzień hać do Stwotka.

0: Naszych pojazdczach, z czatorunie już osłyszeli, 5 jezoro buczera we Wóżyskiej jezorinie zjazane, wulki huk a tuk, biet tam namiestnie, a mies kupacymi a politikarymi, biet też Jakub Wurczar z kameru za niemski telewizyjny magazin MDR Sachsen Spiegelbudla, a za nas serbscy szozima.
1: Zdokonjane je po 5-30 litach suszitkie 5 wulki Wóżyskiej jezory Wóżyskiej jezoriny miesobu zjazane, możesz tak rzec zwodzu tam, a sem jeździć wujki dobyt, kto za turyzm w Uzbiny Zakski ministerski prezydent Michał Kryczmo swoj naryczy pokaza też na dobre zromadne dzieła z Braniborskiej stronu, a na niekak 130 odpagrowanych wiesków w osobie serbskich, kiż su przez Brunicu swoje doma zubili. Tyż w obydleru chcidza do tutaj jest jatoczność zaprzyjeć, a to z wosybitym wużadaniem szitkie pecz jezory sudy byli w obydleru kuo wokoło motivovač ve vujke ličbe na čeroši punželi do vode skočič. Vjace hač 4500 ľudži je so do to přizivivo, dobyla je na koncu Braniborska.
0: Bez dobyčeria a přiračka pak môže čisto tam poradne vodunkač. Štú treba z Riečne morja abo Atlantik, dež ma vúžisku jezorinu pšed nosom a k tomu potom tiež ište južne temperatúry k tomu kaši. V konci dženia miachme.

A keď tu mam wopkadny pokiu, wyskacz z tej w bluniu, keď spół tam z tej, wyskacz po takim w bluniu, mieli so na tempo dżerzecz. Anitko, nasze pokiwy.

0: Seniorojo, koci šrady škotuje, zetkaja sa dženca po podňu dvimaj malým vosiku, a to tamnejším športovým kazinie. V Vojerecach je dženca posiedženie Miščanskej rady, a to po podňu pečich na žoli radnice Vojerecach. Malešecach zetka sa gmínska rada večo sedmich. Kino pod hohem nebjom doživiče dženca na buddhistskim rodže. Večo na po desačich pokazaja film Therapie für Wikinger. Je to dansko-nimska krimiova komedia. V Žičinom vosvieča pod mierovým dubom júce 43 let kôr Žičino, 105 let mierový dub a 625 let Žičino. K tomu zaspievaja júce od večera 6 serbský muskel kodelany. A tiež hodžiu maja na júciši sredže spievne večer, a to od večera 6 na farské vúce. Ludowe nakładnictwo Domowina przeprosuje zromadnie z Experiment Campusom na kniżną prezentację jutrze na posztyrioch do zarodki wiedy w Radworju. Srediszczu zariadowania stoi premiera nowej buki knii Dożywi przyrodu do Tereka. Lubina Popelina prezentuje swoje masażowe karty, a Maria Koklina przedstawi potem nową edycję Womia ze swym Dysz so zela zelenia.
1: Svoja dumpa ja mi wowie, kiszę słyszach poput

Muziku grajom ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden portret, a to jest dobry obszicy, no, niegaś na ceptaka kata wunderowa, jożinca autowała żywie 60 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje jożinca, a do tego jeszcze raz kutej gercosze szule w okresu sprywalnysa su tak dalej kradu szopę, że dalej ze skróceniem uspę, a klimowe zawody te nie przypadnie przyjdu net więcej k tomu.

0: Sneak, wer girly, teuer reden, den Zoo hier nennt er, ne? Na, was, jinsatz, wie ich hier saß, wo Jonas Herzka zeptarka, kulo, warte, jewisch, hasset, narodne, jen. Teuer Kata, wunderroa, es prejavosa. Maria Likoska Winklerova gledas led, gna je je led, chasset, gi duike statkovanje, na dobro, dolno, serske, reze.
1: Kata wunderroa, jo se narodziła w prejavesu. Jeje predna mamina riec, jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan jo gronił, to jest taka dobra uknica. A penio przyszedł tylko we domowiny, Francel tylko jo. A jeszcze jeden ze Stepska. A to są nic ze mną, ale z nanom. So, tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedałała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pensu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzecz. My go pejedamy cele hyna. Ja sam pen chopiła z nimi serski pejedać, a pensu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego jo tylko ceptariła we smogoruje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dłujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak styrza szakozu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula pracowała przyniaść sersku rycdykę do zisiuniu, a Kata Wunderowa jo była za to idealna pomoc.
3: A wena jo była teke duce za naszą szulu, a była w Żyluje, tam w Zisiuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prijavozu. To su byli jednak żywież stu gezinu. A pen wena jo była teke z mamino rycna za nas ho, pla kompaktnego kursa na przykład, a gaż smy mieli serskie wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke rycne centrum Witaj w Hesiebuzu, ak jo nastał pe pseurosieniu, jo Kata Wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej riecy zisiam szedny dzień.
4: Ona jo wiele materiału za rycne centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materiału wiele kronku, a teke wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc była, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materiałów jeszcze nie było. A ona ja teke za Witaj Zisi wielgin wiele rytnych spiewów, a kronku spasniwa, a Zisi je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiownicę.
4: Ona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kursy za wetkubwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Ona poprzom jo przece dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim takie motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiała za wetku błarki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we zliszeniach, to jo jasne. Ona jo te zliszenice takie znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a ona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim zliszeniam susza na każdy pad wyla kuntabund w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazięło w praksy. Kata Wunderowa jo miała psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas vilili vi hoschebusu vielginsnata. Ta negaischna wetkupwaika ines bütnerowa, jo vielgin vieles niu goma du jewawa, a wenna jo pisawa, a jo baikawa, a jo basniwa, tak viele redner wetso runo sa jishi. Aš mit zitterme nen chujiteke je mehr platextu a mis mit tag glutzne aš wenna jo tag viele pobitoawa teke sa jishi zinjone teke jatnoresade teke rednesade a me möja mis leet gledas na götne jewo wird näher a me uživame je texte me uživame je spiwe a me mame Redne Sakwat, Sardalschne, Jevo.
0: Kata Wunderoba, Jonawos, Jinsa, Jivischasset, Lit Ordovava, wenn er ja Boba Wille, Litzerska Zeptarka, Sa Sakwat, ne Schula, Teke, Naumin Kujose, Satos Herske, Engagierovava, Maria Likoska Winklerova, Joveros, Kronjese, Herske, Mi Institutia, Mi Glieder, was Lit, Kinae, Statkovania.

W slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorie lażycy Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jo se prejedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dujki cas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejsz su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burjou.

prydn orgele z 18. stolecia nie su se szak zachowali. Za to jopak wejs na cerkwia wieren sein, to pszało miestno za przysamym dopołnie zachowane orgele firmy Sauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 1810. Dwejo manualne restaurirowane instrument jozinca pszała parlicka orgelowej krainy regiona.

te gewes na cerkwie we Frankina peradas cina z tego stolesia, a teg ou nadpadnio impozantny precny torm. Nie gledajucy na szakę zaziel obszerne przetwarienia, se nam swida historyjski uznam cerkwie przez jej zwisk z klosztarium Dobry Łuk. Ta jedność stupić, a sześć jazyk założona abtaja i o dokumentaryjskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego otwarzenia i o sreś 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

Pfarrer Orgelow Johann Christoph Schröter Starszy z Groździa na Trejku Halszter je 1812 natwarił orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

Tego cerkwie w trybusu tvarinie z pelnych kamieniu pechada z 13 stolesia a matej rowności priecny torm. Nuci możemy obdziwować miazy drugim barokowe riezby. Orgle w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca 18 stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z Groziś.

Orgele same do zinsaś nego zdziarżane jostaju w tych stronach skeryj nieznaty mejstar. 1906 jo orgelowy twarjar ze Szczecina, Barnim Grüneberg, stwerił jaden instrument, kiedyż jo pe restaurirowaniu zinsa zase słyszać w oryginalu. Rydne znankstwo romantyskeje orkestralneje orgelowe tradicje.

Tego bukowina nimski buchain jo jużo pieś adwaśaściali teżil dobrio uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se cina siostro dziewiś adwaśaścia nas pomniała prejedne raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejżu wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tego za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm. A w cerkwi namakajomy orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priecne orgele mimo pedala, a to jo cenił meister Thomas Model. Mie ketareś jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopełnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradycji tvarenia orgelu regiona tego.

Tak jas briaz na nimski prisen, jo jużo pieś a 20 let žil miesta dobrio łuk gestką. A tege ta jas jo słyszała do klosztarskich sou dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14. stoliciu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prejnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jest nie twa

do ugotowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z Keynesa 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azinsa więc nio ako niega.

speznowańskie znamie dwojnego miasta Dobriołuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajsznego cystercjańskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z Dobriluka Dubeluk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskieje samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowanieścio za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jo se gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenyje keży nimskieje.

Żin zeichne dobry łuk gestką, jo rezultat terytorialnej reformy 1950. Licerownoż z tej se zjadne siłej, żeli obie geografiski do żin zeichnego zeleznicowa cera. Per reformacji jo z klosztaria nastał grot, a cerkwia jo niendo grodowa cerkwia. Już w niegaśnym klosztariu su grali na orgelach z leta 1550, ten instrument niejo se pak zachował. Predne nowo tvarion orgele su nastali we 17. stoleciu, dalšne we 18. stoleciu, teke te obi instrumenta niejste se pak zachowały. W 1873 je firma Zauers Franco Broda nad Odru natvariła žinsačno orgele.

Ewangelska Miścianska Besadna Cerkwia Sankt Marien jo jadno z najstarszych tvarenjo miścianskiego dziela gestkou. Markantny z tej szpicny nagłoka na tormie. Na końcu dujkich stawiznu przedchadnych tvarenjo su ou nastali na zachopinku 20. stolecia wielgin moderne orgele firmy Vogt z Bad Liebenwerda, kradu modernie tenca z ugetowane orgele gdzie se za przedstajenie całego reda muzykowych twerbów ze szych dobu. Dlatok, aż ma ten instrument takie wiele barokowych charakterystyków, jo winna jest part kontrast w przyrównaniu z romantyckimi orgelami w klosztarskiej cerkwi. Muzykalistki mężom z tym dożyńca śniego sledowaś dwejnym stawiznam miasta.

Ja, es ist Timmy, Zukami, na końcu pićku, na wszystko, z końcu, ja, o naszą mieść, nasze uściwanie w Orgelach. To są byli Zuki z Mieszczenskiej Cerkwi Dobrojowuk, a uściwanie to, ja, przygotował mój kolega Sebastian Elikowski-Winkler. Ja, sam nasz, ja, aż za pićku mogli we chwotku Wóżyskich Cerkwi wytpecować, jako z jednego grał na Orgelach Lotak Nappe.

Muziku grajom ten tydzień kaakcyjski ma tydzień ja joma CST, żowo widobność abszała kwiernych ludzi. My mamy jeden portret, a to jest dobry obszicy, no, niegaś na ceptaka kata wunderowa, jo żynca odwała 96 lat stara. My mamy takie dalszne gratulacje żynca, a do tego jeszcze raz ku tej gercosze szule w okresu z Prywenysa sud. Tak, dalej kradu šope, že dalej se skrocenim úspe a klimove závody, te nepere pak nepšidu, net veci k tomu.

0: Sneak, wer girly, teuer reden, den Zoo nennt er, ne? Na, was, jinsatz, wie ich hier saß, wo Jonas Herskatz hebt, hat ka kulo, warte, jewisch, hasset, den Narodne jen. Teuer Kata, wunderroa, ist prejarosa. Maria Likoska Winklerova gled das Lied, genau je je Lied, chasset, geht ruhig, ist dat, gowanje, na, dobro, dolnos, herske, reze.
1: Kata, wunderroa, jo se narodziła w Prejavezu. Jeje priedna mamina riec, jo była serska. Tu jo jeje stara mama pijedała szednie. Tak jo se togo serskiego nasrybała wet małego. Peździej jo uknuła we małym wielką je na ceptarstwo.
2: Ja nie są chciała tam iść, ale mej nan jo gronił, to jest taka dobra uknica. A penio przyszedł tylko we domowiny, Francel tylko jo. A jeszcze jeden ze Stepska. A też nic ze mną, ale z nanom. So, tak dyskutowali, aż ja muszę iść na tu szulu.
1: Najpierw jo pedawała serścinu w zakładnej szuli we Wierbnie.
2: A w pensu przyszli te nany, a mamy, a to nie jo nasza rzecz. My go pejedamy cele hyna. Ja sam pen chopiła z nimi serski pejedać, a pensu upytali, aż to jo w obszarze nasza rzecz.
1: Uszej tego jo tylko ceptariła we smogoruje, a żyluje. Jo szak szła jesniej na umięk, ale peździej jo se zasej psi obrosiła ceptareniu. Na drugi part. 12 lat dłujko jo ucyła dolnosasku riec na kurzach za dorościonych we szuli za dolnosasku riec a kulturu. Wiecy obziłarka Birgit Nagluła se dopomina na ten czas.
3: To jo wet żywisz na szostu, żywisz a żywisz szaset, aż do 2000 żasysz. A wena jo przewiadła niekak styrza szakozu w szuli za zachopenkaju, a teke za pokrzacowanych.
1: Już o ten czas jo se rycna szula pracowała psiniaść sersku rycteke do zisiuniu, a Kata Wunderowa jo była za to idealna pomoc.
3: A wena jo była teke duce za naszą szulu, a była w Żyluje, tam w Zisiuni, a teke w Berkowach, w Lutolu, w Drioku, a teke w Prejavozu. To su byli jednak żywież stu gezinu. A pen wena jo była teke z mamino rycna za nas ho, pla kompaktnego kursa na przykład, a gaż smy mieli serskie wetpodnio, ten wena nie jo przepasowa.
1: Ale teke rycne centrum Witaj w Hesiebuzu, ak jo nastał pe pseurosieniu, jo Kata Wunderowa petpierała ze swoimi ideami za dalej dałanie dolnosaskiej riecy zisiam szedny dzień.
4: Ona jo wielgin wiele materiału za rycne centrum Witaj napisała. Jo teke za naszą zbierku materialiu wiele kronku a teke wiecne teksty przygotowała, a to ja za nas wielgin dobra pomoc była, dokolaż na zachopienku tak wiele drugich materialiu jeszcze nie było. A ona jo teke za Witaj Žiši, wielgin wiele rytnych spiewu a kronku spasniwa a Žiši je wielgin lubuju.
1: Groni Gunda Heiderowa, wiedomnostna sobudziła sierka Witaj Centruma. Rycne Centrum Witaj przewiezio rycne dalej kubłanie za zisiownicę.
4: Ona jo teka jako docentka nasze intensywne rycne kursy za wetkubwaki podpierowała od zachopienka, a w poprzom szyknych intensywnych kursach jo uocowała. Wena poprzom jo przece dobre myśli bywa z wielkim elanom, a wielkim kreatywnie jo szykno przygotowała, a kursyski jo z tym wielkim teke motywowała.
1: To jo był dobry zakład za dalszne uwijanie materiala za wetku błarki.
4: A se wie szykne kronka, a spiewy słyszy, słyszasz we Zisioniach, to jo jasne. Wona jo te Zisionice teke znała z kursu, a jo dalej dobry kontakt miała, ako su we praksy pen serbsku ryc nawożowali, a wona jo ich przedsej podpierowała, gaż su ju przosyli.
1: Takim Zisioniam susza na każdy pad wyla kunta bunt w mieście. Obkrzusio Mila Cahariasowa perażowarka zazięło w praksy. Kata Wunderowa jo miała psiecej dobry zwisk kwetku błarkam, a jo je petpierała.
5: Jo, to mnie, Katka Wunderowa, jo planas vilvili v Hošebusu Vjelginsnata. Ta negajšna vetkupvajka in izbytnorova jo Vjelgin vjelis neju gromadu želova, a vena jo pisava, a jo bajkava, a jo vasniva, tak vjele rednych veco runo za žiši. Až mit Zitterme nen Schuljitecke je mehr Klartextu, a mis mit Tag Glutzne, až wenn jo Tag Wiele Pobituawa, tecke sa Jishizinjone, tecke Jatnoresade, tecke Rednesade, a me Möscher mis Leet gledasch na Göttne Jewo wird näher. A me Ujewame je Texte, me Ujewame je Spiwe, a me Mame Redne Sakwat sa dalschne Jevo.
0: Kata Wunderowa, ja, na was Jinsa, Jivischasse, Lit Ordovava, wenn er ja Bava Wille, Litzerska Zeptarka, sa Sakwat ne Schule, Teke Naumin Kujose, Satos Herske Engagierowa, Maria Likoska Winklerowa, Joveros Kronjose, Herskimi Institutia, Miglida was Litkina je Statkovania.

W slednym zielu naszego uzgeniołańskiego drogowania przez orgelą krainu Dolnej Łużyce smynięto w stronach około dwejnego miasta Dobry Łuk, Gestką, Nimski, Dubaluk, Kirchhain. Na dujkem jacorie lażycy Wierenshain su przed 5-20 letami zagminowali. Jas jo se prijedny raz naspomniała przed skero 800 letami, a dujki cas jo oustojała kamieniana ksica, przy ketarejsz su mnichy klosztaria Dobry Łuk zbierali danki wet burjou.

Bauer z Frankobroda nad Odru z leta 1809 a 1810. Dvejomanu alne restaurirovane instrument Jožinca pšała parlicka orgelowej krajiny regiona.

Tegewes na cerkwie we Frankina pechadas cinastego stolesia, a teg ou nadpadnio impozantny precny torm. Nie gledajuce na szakę zaziel obszerne przetwarienia, se nam swida historiski uznam cerkwie przez jej zwisk z klosztarium Dobry Łuk. Ta jednościostupić a sześciaset założona abtaja i opę dokumentariskich dokładach najstarszy w Dolnej Łużycy założony klosztar. Ze zakralnego twarzenia i osreś 17. stolecia nastał zinsajszny grot Dobry Łuk.

Pfarrer Orgelu Johann Christoph Schröter starszy z Groźścia na Trejku Halszter je 1812 na twarju orgele, a wene super restaurirowaniu słyszać zasej w oryginalnym zuku.

tego cerkwie w trybusu tvarinie spelnych kamieniu pechadaś cinastego stolesia, a matej rowności priecny torm. Nuci meżomy obziwołaś miazy drugim barokowe riezby. Orgle w cerkwi w trybusu, ako to cestojo, obstoje z dwieju szakeju zielu. Prospekt to drejane obgetowanie jowet starych orglów z końca XVIII stolesia natwarionych przez Johannesa Krzysztofa Schrötera z grozi.

Orgele same do zinsašnego zdziarżane jostaju w tych stronach skeri nieznaty mejstar. 19.06 jo orgelowe tvarjar ze ścieżki.

Teke bukowina nimski buchain, jo jużo pisz adważa szczelite żyl dobrio uga gestko. Aż to przemienienia przez nacjonalsocjalistu jo se tej serskiej se groniło nimski bukowin. Ja z bukowina jo se czyna szczosto żywiś adważaścia nas pomniała prejedne raz, a wena jo była jadna ze styrnaścio klosztarskich su, ako su suszali do klosztra dobry łuk. We srejżu wieku jo była jas ważne wikowaniścio we regionie.

Tak za cerkwią w Bukowinie jo charakterystyczny priecny torm, a w cerkwi namakajomy Orgelowy prospekt z lata 1702, jeden z najstarszych w Dolnej Łużycy. Ten sas susy natwarili te priedne orgele mimo pedala, a to jo cenił meister Thomas Model, mie ketareś jo ołac w regionie lepta znate. Zachopięk 20. stolecia su ou nastali dopełnie nowe orgele, stajiła joje firma Heinze ze Żarowa. Toż ten instrument su miastem restaurirowali, a wen nam naperajo zasiść w tradicji tvarenia orgelu regiona tego casa.

Takie jas briazy na nimski pchisen je jużo pieś a 20 lat żyl miesta dobrio łuk gestką. A tege ta jas jo słyszała do klosztarskich sół dobrego łuka, prejny raz jo se naspomniała w 14 stoleciu. Cerkwia z pelnych kamieniów jo nastała w czasu prejnego naspomnienia, ale miazy drugim torm jo pak jużo jestnie w

do ugotowania cerkwie susza miazy drugim ołtar z Keynesa 15. stolecia, a orgele su twerba Johannesa Krzysztofa Schrötera młodszego z lita 1850. Der jest dziarżany instrument su restaurirowali azinca więc nie jo ako niega.

Speznowańskie znamie dwojnego miasta Dobriołuk gestką jo klosztarska cerkwia niegajśnego cystercyńskiego klosztaria. Nieżli su nacjonalsocjalisty cynili z Dobriluka Dobeluk, jo se jas fascinirujucy uwijała. Zejsy klosztarskie je samotności jo nastało aż do 19. stolecia gospodarskie miestno z glaszkarnią. Gestką w susedztwie su mnichy niega założyli ako wikowaniście za przekupowanie swoich produktów, aby megali byś dalej żyły pe zasadach swojego rieda. Keńc 19. stolecia jose gestką przez garbowarstwo uwijał ako centrum niewieczeje produkcje mejcenyje keży nimskieje.

Żin zeichne dobry łuk gestką jo rezultat terytorialnej reformy 1950. Licerownoż z tej se zjadne siły, żeli obie geografiski do żin zeichnego zeleznicowa cera. Per reformacji jo z klosztarja nastał grot, a cerkwia jo nie do grodowa cerkwia. Już w niegaśnym klosztarju su grali na orgelach z leta 1550, a ten instrument nie se pak zachował. Predne nowo tvarion orgele su nastali we 17. stoliciu, dalszne we 18. stoliciu, teke tej obie instrumenta nie ste se pak zachowały. W 1873 je firma Zawars Franco Broda nad Odru natvariła žinsašno orgele.

Ja, es ist Timmy, Zukami, na końcu pićku, na wszystko, z końcu, ja, o nasze miejsc, nasze uściwanie w Orgelach, to są byli Zuki z Mieszczenskiej Cerkwi Dobrojowuk, a uściwanie to, ja, przygotował mój kolega Sebastian Elichowski-Winkler, a ja sam nażyłem, aż na pićku mogli we chwotku w Łużyckich Cerkwi wypracować, jako z jednego grał na Orgelach Lotak Nape.

0: Budzenia.
1: Ja, wird nie jest schrzeżo słyszeli. Kada wunderowa, bydliwe, wielkich dobrynjach, ke żywie czasy temu narodnemu dniu życy jej domowinska kubka w Choszybusu na niej uczobnie, szo dobre, przełszo strowa dej westaż, a mieszar jedne stunde z jej lubymi. Teke Žinca, Bostak ma farar na umienku dite šit zežilova, venjonenta vesem a vesem žaset let star, a kute palencove lic pjepši do lube pestrove vetkupki serska namša, velkotareša dite šit vele, vele let sobustatkoval, svongi teje kupki žicujemu boga žognovanje a vele medse a strovote v novem živinskem liše.